we wodzie. Trzy, cztery, płynasz na wodzie, dziecko we wodzie. Oj dziecię, ty dziecię, oj tam ja światu znać. Kasinka wójtówna, to jest twoja mać.

tiempo apoyo de los políticos. Coño, estaba.

Pačisna hodina. Z życia wzięta. Pro z życia wzięte. Lem w Lem FM.

Drodzy radiosłuchacze, słuchacze Radio Lom FM, witam was serdecznie, jak najserdeczniejsze. Z tej strony mikrofonu Natalia Małecka-Nowak, to pacisna chodyna na antenie naszego radia. Była jem od chodyny 9.15, tak już naprawdę gotowa. No ale może się odezwać aż teper. I budu się do was odzywała do 10.45. Tiszu się, że wyperedżaty mene. Już ste się do nia odezwali i już ste zakomunikowali, że pogoda, którą jem zapowiadała, czy może zaprognozowała przed majowym weekendem, prowiryła się, że było kras, a że to było zaakceptowane przez naturę, bardzo hardy napisane, że było kras, było duże podi, duże wrażeń, ale wracamy do roboty. Wszystko się zahacza. Mamy poniedziałek, 4 maja, 124 dzień 2026 roku. Zaczynamy 19 tydzień tego roku. Przed nami jeszcze 242 dni, 180 roboczych z dneśnim i 72 swobodne od roboty. No już jako syna dołucha budę przecin za czerwowy długi weekend. To te swobodne dny zaraz będą można poszeryte, jak z gumy, to już za miesiąc. Ale na razie jeszcze jesteśmy w maju i w maju, 4 maja, słońce zbudyło się paru minut po godzinie 5 rano. Desy tak tu dla nas, dla góry, z wisem po 5 rano schować się od 19:57, znaczy się przed samą 8 i znaczy się, że dołhi to jest już den, swytaty zaczął po 4, zmarkaty zacznę przed 9 wieczór. Dołhi den, dnes duże wrażeń i pewnie z tym najwięcej wrażeń mają to te bidaki, które od 20 minut już piszą. Bardzo mocno i pewnie z tym twórczo i kreatywni piszą.

Dnes o 9 matura z polskiego zaran, o 9 matura z matematyki na osnovnym riuny, ale uwaga, bo zaran o godzinie 14 maje projte egzamin z kaszepskiego języka, z łatyny, ale to nieważne, znaczy ważne dla tych wszystkich, co to zdają, bo zaran też maje projte matura z lemkiuskiego języka. Także to mamy osobliwe opalci za tych ochoczych, odważnych, które riszyle zmierzyły się z naszym rydnym językiem, cykałajem, no cykałajem tego egzaminu. W każdym razie trzymamy palci za wszystkie egzaminy, za wszystkie abiturienty, niezmienno. Dnes przechodzimy już do takich przyzemnych rzeczy. Za dnia popołudny na schodzie, mieściamy w centrum, chmar będzie mało, umiarkowani momentami, a nad resztą regionu tych chmar może być więcej i mieściamy może pojawić się lekki doszczyk. Na północy i na zachodzie mieściamy też i bury. Na północy mieściamy prognozowana suma tego doszczu, który wpadę w czas bury, to nawet od 10 do 15 mm. I maksymalne temperatury, uwaga, od 21 gradusa na północnym zachodzie i w horach do 20 cemoch na południowym wschodzie i mieściamy w centrum. I uwaga, lokalni 28. Znaczy, ja chyba jem źli, ubrała do przedszkola i do szkoły, bo no raczej na tak kuściok mniejszą temperaturę. Studenniejsze lem nad morią od 13 do 15 gradusów. Witer słaby umiarkowany. W czasie bury może podłać do 60 km na godzinę. Wysoko w Śląsku Beskidzie tam też do 60 km na godzinę. W nocy na północy i na zachodzie mieściamy w centrum, chmar będą umiarkowani, momentami duże i mieściamy może kuściok polowaty, ale najlije, najpidlewat ci to tu rośliny nist czudowu. Na zachodzie i na północy początkowo też i pod wieczór w pierwszej części nocy to te bury się będą dalej utrzymywać, możliwość bury. I temperatury minimalne od 6 nad morią do 12 gradusów na plusie na południowym wschodzie, 13 mieściamy na południowym zachodzie. Studenniejsze lem w horach, w karpackich dolinach, kotlinach od 5 do 6, ale na plusie. Witer słaby i umiarkowany. Jak będzie zaran, to prowiremy sobie zaran, aż to.

0: a może by młodym na maturu daty takie najrozwinut lemkiuske posłowici. Treba, no tak, o tu, tak treba robić, żeby do tej samej wody dwa raz nie wchodzić. Jedna posłowicia, a druga, tu mam, kto wkrał, nie zbohatije. Komu wkrał, nie zbiednije. Przyznajcie, że takie dost fajne, mudre.
1: Ja te góry wołają, odpadzieć im trzeba, sztyrb na percie zdobywać, by być bliżej nieba. Z płoziraćka wysoku orał gniazdo wije, kany między turniami Kłazicka.

Zezremy do kalendaria kulturnych poli, choć my po dołhym weekendi, połóżmy, że dołhym, majołem, kolejny bardzo duże siadija usiadł, to nie znaczy, że instytucje jest wilnyle, nic podobno jest to bardzo wiele zas do komunikowania. I pierwsza taka rzecz to dnes, o której chcę wam opowiedzieć, to dnes o godzinie 6 popołudny, wieczór, odbude się finałowy koncert w ramach masterskiego kompozytorskiego kursu, jaki prochodził w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Tak, że będzie to, dumam się, dobra podia. Tohoryczna wesniana Akademia Muzyki trwała od 29 kwietnia i finał maja jak raz dnes. Młody obici już twórci pracowali nad nowymi tworami pod kierunkom peredowych polskich kompozytoriów, doktora habilitowanego Michała Dobrzyńskiego, doktora habilitowanego Dariusza Przybylskiego i profesora doktora habilitowanego Marcina Stańczaka, a też pidokom czynnego ansamblu Kwartludium szlifowali swój warsztat, poszerzyli tajniki kompozycji, tajemnici kompozycji. I to finałowy i najważniejszy koncert dnes o godzinie 18 w Lusławickiej sali wystąpi Kwartludium, jaki zaprezentuje nowo napisane twory młodych kompozytorów. Wstępne darmo. Kwartludium to jest ansambl, jaki był osnowany w 2002 roku. Spółtworia dho Dagna Sadkowska-Huszli, Piotr Nowicki fortepian, Michał Górczyński klarnet i basowy klarnet, ta Paweł Nowicki perkusyjne instrumenty. Grupa od początku swojej działalności zosereża się na wykonywaniu najnowszej muzyki napisanej specjalnie na tot unikalny skład. Instrumentalny skład to Kwartludium. Przypomnę, że to huszli, fortepian, klarnet i perkusyjne instrumenty. Na swoim koncie Kwartludium ma paru dziesiąt pra wykonań. Idę tu o polskie oświatowe twory kompozycji. Ważne miejsce w ich działalności zajmuje też współczesna, improwizowana muzyka. Mają w swoim repertuarii i graficzny i intuitywny kompozycji najwydatniejszych przedstawników najnowszej muzyki, ale mają też i autorskie muzyczne projekty. Wystupowali już naprawdę w wielu dżawach świata, w Ameryce, w Australii, w Chinach, w Korei, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, no po Europie tu wsiady byli. Brali uczestnicz w różnych znanych muzycznych festiwalach. Występowali też jak solisty, mianowicie z Polską Radiową Orkiestrą, Nacjonalną Symfoniczną Orkiestrą Polskiego Radia, NFM Leopoldinum we Wrocławiu, Berg Orchestra w Pradzi. Mają też na swoim koncie czeslenne albumowe nagrania realizowane w różnych, dla różnych fonograficznych kompanii. I idziemy dalej, znaczy cię oden dalej, zaran, o godzinie 18 w kini, jaki dije przy Górlickim Centrum Kultury, w kini Legenda, odbude się czerwowy dyskusyjny filmowy klub i prezentowany będzie film Xaviera Dolana Mama. To jest intensywna, emocjonalnie intensywna drama z 2014 roku, jaka zosereża się na ciężkiej relacji między samotną mamą a jej impulsywnym, problematycznym synem. Diane próbuje wychować Steve'a, no jak wam znać, to jest parunastoletni chłopczysko, jaki skoro reaguje agresją, ale jest już bardzo wrażliwy i potrzebuje lubowy. Ich życie jest chaotyczne, wielownym napiacia, ale pojawia się tajemnicza susitka Kyla, jaka wnosi do ich relacji chwilą równowagę, nadzieję. Mama to jest historia o lubowy, która bywa ciężka, bolacza, nieidealna, ale też i bardzo silna. Film zdobył uznania krytyki i nagrody, mianowicie nagrodę jury na filmowym festiwalu w Cannes.
dyskusyjny klub filmowy Budapeszty Ula Honek. Zaran Odyna, Wisem na Ceta Kino, Legenda Gorleci. I idziemy dalej. Idziemy dalej. To po czerzi budę Semej Maja. Tak, dneska mi się hardzi układać chronologicznie. Wernisaż wystały w Jaselskim Domie Kultury 7 maja o 18 godzinie. I będę mógł widzieć pełną koloru wystawy malarstwa Magdaleny Myszkowskiej, znanej jak też jak Miss Floris. Wystawa pinałałką powrót na Makouku, czy na Ukumakiu. To jest osobista historia o powrocie do twórczości z potrzeby serca, a też do dżereł swojej wrażliwości. Artystka urodziła się w Jaśli, jest absolwentką Dyrżawnego Liceum Plastycznych Sztuk w Korośni i wydał sztuki Rzeszowskiego Uniwersytetu. Tam zdobyła dyplom z wyróżnienia w pracowni malarstwa profesora Stanisława Białogłowicza. Po paru letni pererwi wertat do malarstwa. Prezentowany cykl to taka próba toho, żeby odnajty wtraczeną harmonię, powrót do czasu dzieciństwa. Jak zaznacza ta autorka, nachołokoła Makouka nie jest konkretnym miejscem, ale symbolem wspomnienia, emocji, to, co się przeżyło wewnątrz. To prostir, w której kolory są intensywne, a peresiczne elementy przyrody stają się drzewem prawdziwej krasy. Powrót na Makouku tonelem wystawa obrazy, ale też zaproszenia, żeby najty swoje dzieciacze momenty swoje dzieciacze wspominy, stricza z delikatnością, z prostotą, jak zauważa malarka, jak raz maluje to toż to najzwyklejsze peresiczne kwitia, takie, które mamy pod ruką, ale w tej prostocie nachodzą sens i krasę, którą chcą zatrzymać. Wernisaż 7 maja o godzinie 8 na Ceti. No i idziemy dalej o dwa dni, bo przenosimy się na 9 maja, to jest sobota, i na to tu właśnie sobotu w Regionalnym Muzeum możecie wybrać się na Nicz Muzeum. Pewnie tak wypereczają się z niczyma muzejami, bo 16-toho też nicz muzeju i byłoby ciężko by te wsiadł. Za to 9 maja nicz muzeju w Jaśli. Kole z Merkat muzejne sali nabierają czysto niczego klimatu. To moment, kiedy historia stricza się ze sztuką, a zwykłe zwyczajnia zamienia się w przychodu. To wieczora dwery Regionalnego Muzeum w Jaśli będą szeroko otworzone i to czysto za darmo. Początek godzina 17 przy Jaselskim Domie Kultury. Tam będzie odsłonięta rizba poświęcona odbudowie miasta, pamięci odbudowy miasta. Ważny moment, jaki przypomina, jak wiele trudu kosztowało, żeby przywrócić jasło do życia po wojnie. Znamy, że jasło było bardzo zniszczone. O 18 godzinie przeniesiemy się do świta współczesnej sztuki. Piotr Kolanko zabere nas na prochulku po kraju sącia. Tonelem wernisaż, ale też nachoda, żeby widzieć, jak dnes opowiadać o emocjach i tym świti dookoła nas. Wieczór jakby prodążany będzie o 20 godzinie w czas striczy dookoła obrazu Piotra Betleja Trupa. To początek nowej inicjatywy dyskusyjnego klubu, gdzie sztuka staje się punktem wychodu do besity. A o 9 wieczorem, co się wyjątkowo dla lubitelów lokalnej historii, pierwszy raz publicznie wkazany będzie obraz Ignatia Pinkasa, Góral. To ważna podia, bo jak raz w Jaśli nachodzi się największa zbiórka tworzył tego malaria. Największa w Polsce. Przez ciły wieczór będę mógł właściwie od popołudnia, bo od 3 do 11 wieczór w nocy będę mógł swobodnie obserwować ekspozycję muzeju od etnografii i remesła przez sakralną sztuku aż po czasowe wystawy. Taka nachoda, żeby zerknąć tam, gdzie za dnia się nie da, bo brakuje czasu. Ciwist dopełniaty będzie muzyka na żywo. W muzejnych prostorach będzie tam oczyczuty duet, to jest prynahitny duet Onofrino e Padrino.
i zaproszony press duet, i zaproszonych press duet hościł kus jazzu, kus klimatu italijskiej sceny, idealny fon do nicznego spaceru, nicznej prochulki po muzeju. No to piat podi, tak, a iście możecie wybrać się do Korosna, do Galerii Sztuki, tam od 25 kwietnia do 5 maja możecie obserwować wystawę w rozrachowaniu Jadwigi Sawickiej, artystkę, jaka od roku robi ze słowem, krótkim, mocnym, często takim rozkazującym. Jej obrazy, kartkę papieru, instalacji wypełniają odpowiednie wyrazy, frazy wyimane ze codziennego życia, powtarzane, schosnowane, ale nasyczone emocjami. Sawicka interesuje się tym, jak język wpływa na nasze dumania, nasze relacje, na nasze poczucia winy czy dołu. Nie wiem, to finansowo, ale też emocjonalnego czy sospilnego. Na hołowkowe rozrachowania może interpretować szeroko, jak rachunek sumienia, jak bilans uczuć, próbu wyrównania zadowolosty z latem świta samego sebe. Intymna wystawa, ale też i spilna, bo słowa, jakie obzeramy, należą do wszystkich. Bardzo interesująca. Dumam wystawa w rozrachowaniu, wystawa Jadwigi Sawickiej w Galerii Sztuki BWA Korośni do 30 maja do obzerania. No, to teraz już wszystko na dneska, to zrychtowała z kulturnego, lokalnego perladu, jem wam zakomunikowała.

Bobak, po polsku świstak, budzić się do życia. Wesna przyszła i w Tatrach zaczęły rachowania, no nie samych zwierząt, ale ich jam. Monitoring według regularnie, średnio to 2 roky, w kwietniu i maju. I listniki próbują w ten sposób estymować czeslennist i rozmieszczenia tych chorobnych zwierząt. W czas obserwacji osnownym jest

zachowania ostrożności. Babaki dopiero budzą się po zimowym śni, leszając swoje jamy, za to lekko ich zastraszyć. Za to opowiadają listniki, że obserwują ich z dystansu, przez lornetku, albo tam, gdzie to możliwe, podchodzić bliżej. Robią też znymki, jakie potwierdzają, że w danej jamie jest życia i dane trafiają do specjalnej systemowej aplikacji. Robitnikom Tatrzyńskiego Nacjonalnego Parku powołało się też zlokalizować już pierwsze aktywne jamy. To może pomyślmy sobie lokalizację, żeby tylko kozynę prowokuaty, żeby pity smutryty, co one tam faktycznie sutne sobie spokini żyją i dochodzą do siebie pod zimi. Estymuje się, że po polskiej stronie Tater nachodzicia wece jak 100 babakowych par, nor, jam. W każdej jest rodyna, co oznacza, że populacja czysli no, parusot osobnych kił. A kiedy przy temi Tatrzyńskiego Nacjonalnego Parku, to tot osterihat i to osterzenia tylko cianelem samych Tater, ale i tu w nas, w Niskim Beskidi, też możemy sterytety siasty, maś wiriatamy, skladem których Tatrzyński Nacjonalny Park wydał takie ostrzeżenia, taki apel, w związku z tym, że temperatury nam się już zwiększają, na szlakach można strzyczać z myj na tych niżej położonych, na słonecznych obszarach, to te idowyty ahady wygrywają się w promieniach słońca. I zmyja to jest jedyny idowyty gatunek hada, jaki występuje w Polsce, a jak podkreślają przyrodniki, it zmyj może być niebezpieczny, ale takie najtragiczniejsze wypadki to jest rytkist. Zwierzę atakuje wyłącznie w sytuacji bezpośredniej zachorozy. Najczęstsze, kiedy nastupić się przez przypadek, oczywiście, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś chciał specjalnie nastupić na zmyju, no jak się przez przypadek nastupić, albo kiedy zaskoczymy zwierzę w miejscu takim, że zmyja nie wie, gdzie może wteczy. Kiedy ma je taką możliwość, zmyja wse unikać człowieka i schodzić mu z drogi. Tatrzyński Nacjonalny Park apeluje do turystów, żeby zachować osobliwą ostrożność w czas wandriłok. Przede wszystkim, żeby smotrzeć pod nogi, dokładnie sprawdzać miejsca, gdzie mamy zamiar sobie przystanuty odpoczaty. I osobliwo, kiedy chodzimy zojść ze szlaku, no to te zmyj będą się pojawiać. Po prostu sobie żyją, nie w Tatrach, ale i w Beskidach. Osobliwo na jar po studeni noczy zmyj nad raną lubią się wygrywać w nasłonecznych miściach, na kamieniach, na murawach, też blisko szlakiu, też blisko tych miejsc odpoczynku, gdzie są to te wały, no, stoły tam się wygrywają. Od tej pory, w tej części roku, zmyje się dość takie ospałe, wilny, co zwiększa ryzyko to, że nastupimy na zmyju, bo ona nie wtecze, bo zakład się zorientuje, że my się zbliżamy, no to może nie wstychnuty. Eksperty przypominają, że i to tych zmyj może być osobliwo choroznej dla dity, starszych osób i alergików. Kiedy nas wkusy te zmyja, trzeba od razu zaklikać pomicz i najlepiej się naruszać, żeby ograniczyć rozchodzenia się toksyny po tili. Jak zaznaczają przyrodniki, nie każde wkuszenia wiąże się z tym, że zmyja daje to toksynu. Blisko 30% premierił wkuszenia to są tak zwane suche wkuszenia. Takim charakternym ślidom po wkuszeniu są dwie kropki oddalone od siebie tak w odległości około centymetra. Zmyja ma je najczęstsze to charakterny zygzak, taki szlaczok na herbetii. To taką możemy strytyty i tu w nas, w Niskim Beskidi, ale w Tatrach występuje też i zmyj bez tego szlaczka, czysto czorny, to jest tak zwana melanistyczna odmina, a w tym
period, jaki mamy teper, w tej czasty wesniani, możemy też obserwować parłania się zmyj. No a parłania popierają spektakularne borby samciu. Określane są, jak preznał Kołciu, jak tanci bliskawec. To musi spektakularnie wyglądać. Przyrodne kapit kreślają, że zmyj nie są agresywne, a do tego ataku czy wkuszenia dochodzi najczęściej przez naszą człowieczą nieostrożność. Być kreślamy to, że to jest najczęściej nasza owina. Statystyki wskazują, że lemne wielka czast takich stricz z ozmyją kińczycia poważnymi nasilstwami. Kiedy idziemy w chory, to czerwiki wysokie, wyższe poza kostku, pryzeraty się pod nohami, co mamy, no i uważaty na takie nasłoneczne, mocno miścia, no, żeby nie wkusyć, znaczy, żeby nie nastąpić na zmyju i pak się, no, nie bojaty, że się będzie nam sztosy działo. Jak nas wkusyć zmyja?

Nie znam, czy to w ramach takiego żartyku, czy może faktycznie to już tak na poważnie. Ale możesz to potraktować z takim małym przymrużeniem oka, ale sobie już zapisate na buducze. Idę mi o post Polskiego Ludostoczowa Towarzystwa, jakie napisało, że już Wielkdan za nami, to już trzeba my dumate o rizdwie. Bardzo to rozśmieszyło i stwierdziłam, że się podzielę tym postom z wami. I w związku z tą refleksją Polskiego Ludostoczowa Towarzystwa pomyślę dwa perepysy na wylejne strawy. To perepys na wylejne perochy od robotnika archeologicznego muzeum i etnograficznego muzeum w Łodzi. I to jest receptura z osła Łęka w Łęczycką powitie. I jak poczytałam ten perepys, to stwierdzałam, że to prawie taki sam jak i nasz, ale z farsz z skwaszeną kapustą, z suszonymi grybami, z cebulą, sól, popyr, jajce. No mało tu jajce to opcjonalni. Plus terta bułka, żeby się farsz skleił, to może taka dodatkowa skazyłka. A kisto bardzo proste, muka, 4 szklanki muki, 1,5 szklanki horiaczej wody, to żeby znać jaka proporcja, piłżyczkę soli i 3 życi oliju. No i to z tego robimy perochy, a drugi perepys to perepys na makołec z toruńskiego. Z toruńskiej obszary, lemże w pości pomieszczyli perepys na chałupci. Od kohosy z Nyszskiego Szleska, to koho predky pochodzi z miejscowości Chłopy koło Lwowa. I tu dost fajne to te chałupci, bo z takim farszem z komperiamy, z gryczaną kaszą, z cebulą, tiż z kobasą, boczką, to tak na, może nie na woleju, ale na który se den ślad. A na makowec perpysu. No tak, już trzeba dumać o światach. Joju.

A jeden zo słuchaczy napisał, że na to majowy weekend pojechał na Lemkołynu. Komańcza, Hańczowa, no taki dost szeroka obszar. I że czudowo kwitły hruszki, terki, no wyjątkowe widoki. Tak zahaczam się, mamy teper wyjątkowy widok na Lemkołynie, ale nie na Lemkołynie. Ja miałam nagodę być na Przeszywskiej Rusy, w naszych różnych rosyjskich sełach, też i w Prykryjem była, widziła tam maleńką taką cerkowciu, widziłam cerką UNESCO w Bodrużale i w Ladomirowi, też bars, kras obiekty i była jem w Skanseni w Swydniku i tu się wam przyznam, że byłam tam pierwszy raz. Bardzo mi się podobał to skansen. Nie było prawie niejakich ludy. Bardzo dużo obiektów jest z różnych rusyńskich seł, różnego typu chyży tam można było obserwować. No ale że muzej jest budni podpisany jak Muzej Ukraińskiej Kultury, a same rusyńskie chyży wkazywał. Marzeńczyma jest i tam i chyża z Topoli od Kala Aleksander Duchnowicz, ale i cerką tam jest, już nie pamiętam, z 1788 roku, ale nie pamiętam, z którymi z całosty Perenesena. I chyże pod strichą, pod kątą, chyże z takim, w takim układzie z placyką w Seredynii. Wyberte się tak do Swydnika. Ciekawe też położenie. Może nie, jak to kto se tam stwierdził z naszej ekipy, że nie w etnograficznych, czystych obstawynach, bo ze skansenu widno współczesne bloki Swydnika, ale to fajny kontrast był to te chyży. Drewniany, kryty strichą, kaczkami albo i gątą, chyży, bloki i pamiętnik wojenny, bo i tam to te upamiętnienia wojenne II wojny światowej też z Swydniku Sud. Taka jedna panorama. Na jednym, w jednym kadrze można te takie trzy plany. Bardzo ciekawe było. Także zaochoczuję was, wyberte się do Swydnika. A pak możecie wybrać się do centra miasta, poczuty tam, jak ludzie sobie siedzą na łowoczkach i besidują po rusyńsku. Lokalne ludzie sobie tam wychodzą i dziad lody i besidują po naszemu. To było super.

0: RealM FM.
1: Jest ponedziałek, 4 maja 2026 roku, a na nowiny Radia RealM FM prosit Olena Stefanowska. Sejm Polskiej Republiki schwalił nowelizację zakonu o nacjonalnych i etnicznych mniejszościach i regionalnym języku, co nadaje greckiej społeczności żyjącej w Polsce status nacjonalnej mniejszości. Grecka mniejszość zyska tłumaczeńczoma możliwość hosnować imena i nazwiska zgodnie z językową tradycją tej społeczności, prawo do nauki języka mniejszości, ta do organizowania szkolnictwa, w ramach którego język i grecka kultura mogą stanowić przedmiot wczenia. Kiedy nowelizacja będzie przyjęta Senatem i podpisana prezydentem, Greki będą 10. nacjonalną mniejszością w Polsce, uznaną mniejszościową zakonem. Podle danych z pośredniego powszechnego spisowania żyje ich w Polsce blisko 5,5 tysiąca, z czego ponad 3 tysiące hosnuje grecki język w domaśnych kontaktach. Jak informował burgomajster Krynicy Piotr Ryba, w związku z zawieszeniem autobusowych kursów firmą Rafatex na terenie gminy Krynica, od dnes 4 maja dowozy do Krynicy będą realizowane gminną bezpłatną kurortną komunikacją i za opłatą firmą za poprawdzie spółka z OO. W ramach bezpłatnej kurortnej komunikacji wvedena były dwa noworaneczni kursy z Muszynko przez Tylicz do Krynicy o 5.25 i 6.30, co zastupiać do teperyczni pouczenia Rafatex. Gnestialność zaczyna też nowa perewozowa firma za poprawdzie spółka z OO, co będzie realizowała płatne pouczenia na podobnych pryncypach jak pierwszy Rafatex. Aktualne rozkłady ISTO są dostępne na autobusowych przystankach. Na polskim wydawniczym rynku pojawiła się bardzo ciekawa publikacja rosyjskiego pisatela z ruskiego korestura Iwana Bedieszy. Jak podało wydawnictwo HArt, w predprodażu na ich sajcie dostępna jest książka Idło, jedzenie Iwana Bedieszy, w tłumaczeniu Magdaleny Bostrzak i Olgi Stawińskiej na polski język. To 6 opowiadań o wszelijakich ujawlenych formach sprotywlania się w obrakowaniu realności. To, co skłania do uniformizacji, pilnuje obyczajowych norm i lisza poczucia zmarnowanego czasu. Świt obzyrany z perspektywy żytela ruskiego korestura, centra rosyjskiej sospielności w serbskiej Wojwodyni. Rukopis był napisany po rosyjsku, pak książka była przewodzona i peczatana w słowackim języku. W 2019 roku otrzymała najważniejszą słowacką literaturną nagrodę w obszarze prozy – Anna Soft Litera. Iwan Bedieszy to wydatny rosyjski prozaik i poeta z ruskiego korestura. Okrem innego był wyróżniony i premią Aleksandra Duchnowicza za rosyjską literaturę. Publiczna biblioteka w rejonie Wesoła, stolicznego miasta Warszawa, prosi do uczesty w sąsiedzkiej inicjatywie z nazwą Włoszyłamy sztuku, którą mamy w Wesołowie. To cykl warsztatów dla dorosłych inspirowanych sztuką Juryja Nowosilskiego. Osnową będą motywy koloru i formy prysutne w polichromiach i elementach w ostroju kostyła w Wesołowie. Podczas sztotyżniowych stryć uczestnika będą się prezerati tym formam i przybułaty perenosyty ich na połotno. Pak osieniu odpuda się pokaz prac uczestników projektu. Warsztaty startują w najbliższą seredu 6 maja. Pak będą prochodzić każdą seredu aż do końca czerwca junia. Zajęcia są bezpłatne i nie trzeba mieć doświadczenia. Trzeba lim się pierwsze zapisać, za to, że jest limit dostępnych miejsc. Trybnici o inicjatywie znajdują się na facebookowym sajcie podziei, na profili publicznej biblioteki w rejonie Wesoła, stolicznego miasta Warszawa.
0: To były nowiny Radia RealM FM.

думай. Про секунди звисока, а прийде час і сам збав.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychodzit dwa razy na tyżden.
1: Тяженько на серцю плачу дочі.
0: Карпатська Русь, номер 44, 27 вересня, септембра 1946 року. Переселенці із Весови, Горлицького повіта, знаходяться разом коло монастириськ. Поводиться їм дуже добрі. Іван Бойко в Йонкерс поучив від мами, швагра і сестри слідуюче письмо. Nowa Huta, 28 maja 1946. Drogi szwagry, zasyłamy wam miłe i serdeczne pozdrowienia. Donoszam wam, że my wsi pozostajemy zdrowi. Powodzenia nasze na razie dobre. Donoszam wam, że my znajdujemy się w oblasti Tarnopolskiej. Podoroż maliśmy dobru, bo nie dołho z mojej chaly. Chyżu dostalemy dobru, a zemli dają, kto z kiłko chocze. Zemla duże dobra, nie taka jak u nas, gdzie same chory i kamienie. Jak Boh nam da zdrowla, to by nam się wsi okolici powodyło duże dobre. Mamy dobrą zemlu, dobrą wodę, a i lisa koło nas jest. Osiliśmy seło Nowa Huta koło miasta Monasteryska. Poschodyliśmy się wsi wysowione razem. Mało koho z Wysowy heł neje, bolem paru famelej. Neje heł Flaszczaka, Kościa Myronowoho i Wasyla Zalimanowskoho. One są od nas koło 80 km. My przyjechali heł przy końcu wesny, ale mam dwie koroły, to jeszcze troszkę sobie pojarują. Tym, że przyjechali heł tamtoho lita, to się im duże dobry powody, bo mają chliba dost, że ani doba, ani której tyłko nie mał. A i chaty powyberali sobie, że to najlepsze. Bliższe takoho nie mam, że to pesaty. Mama jeszcze pokus nam się trzymają. Psi my zdorowy i wesoło nam jest. Lipsze jak doma było, bo doma to sme wse byli pozadu i wse nam pokazywali. Nie wiesz, gdzie macie drzwi otworzone, to ty nie znasz, gdzie ma te drzwi otworene. Wse dawale nam porozumity, że my tam nie mamy nijakoho prawa i możemy się zaberaty het. Dalsze pozdrowienia. Adres USSR, Oblast Tarnopolska, rajon Monastyryska, seło Nowa Huta, Hatała Anton.
1: Тяженько на серцю плачу дочі.
0: Карпатська Русь, номер 45, 27 вересня, септембра 1940 року. Весова, повід Горлечі. Сильвестер Варыха, Сейт Луїс, поучив письмо від швагра Григорія Окарми, pisane 12 sierpnia tego roku. W poprzednim czyśli naszej gazety było pomieszczone pismo od wysyłanu w Sowickim Sojuzi, który teper zobrali się razem w Nowej Huti koło Monastyrysk Tarnopolskiej Oblasty. My czytali, jak żył toty wysyłany, który pereselili się na schid, a tu mamy opisano, jak żył toty, który ostali się doma. Wy na pewno zdywujecie się, kto do was pisze. To ja, Gregory Okarma, i z tej rodziny, gdy nazywali Dokrałczychy, najmłodszy syn. Ja was nie znaju. Teper ja na poczty chłysowi uriadnikom. Mene mamusia dała wczyty i tut ja ostał się, a wsia rodyna wyjechała do Rosji. Moja mama wrze pomerła. Jak wy tu pisali do Stefanowskoho, to ja lista czytał Stefanowskomu. I z toho powodu choczu dasz to wam opisaty. Wasz kum, Warycha, pojechał do Rosji. To nie ma nikoho. Szto do waszej żynki, to ja przychodzę jej bratom. I z jej rodyny nie ma nikoho. Wse wyjechało. Wygnali ich do Rosji, a Ulku, która była oddana za szandarium, nie znają, gdzie jest teper, no jej mąż zabity 2 roky temu. Była w piczu, ale już wyszła od tuda. Ona ma je wsi dziewczyny, bo wsi roblat po uriadach. Tam, gdzie był Gocz, ich sestry mąż, nie je nikoho, bo on wyjechał do Rosji. Sestra Ewa pomerła, a on ożenił się z druhą. Chcę wam dać to napisać, co tu się dzieje. Może wy tam dasz to znajete, ale nie wse. Wysołu, wy by teper nie poznali, nie ma chat. Wsi stare rozwalają, a nowe porożni. I ciłkom pusto w seli. Ostało się 12 rodyn ruskich. Troszkę zasile polskie rodyny, których wygnali z Rosji. Ale tu tylko 5 rodyn polskich żyje. Duże nam przykro i smutno żyty. Nie ma świeszczennika, nie znamy kolesiłato. Cerkoł zamknęna. Ach, blichnarci to jest 22 rodyny. Że do nas to najgospod zawaruje, jak nam żyłeś za wojna. Skończyłaś wojna, to jeszcze pierwsze. Ja był aresztowany za nimcia i siedł w łagrach. No wytrzymał. Ależ to ja pereżył w tych łagrach, to ciężko opisaty. Nawet wody nie dali. Po 30 chłopił nahnale do tisnych ścin. Ta na rano wse odyn był uduszeny. A wse rano rachowali nas, to każdy dostał 2 razy drucianom na hajkom. što krow potekła. Ja waszą mamu duże dobry znaju. Oni pomerle w dudycza, ale na starist duże nabidowali się. Im trochę pomachała wasza sestra i wy, a jak wojna zaczęła się, to wsa propało. Wy tu majete na cmentariu duże hardu pamiatku, taki czudowy krest na tatowym hrobie. My wychodzimy z tą niedzieli wsi, z kilkunastu jest chłosowi i na cmentariu zmówimy modlitwę za wsich, bo nie ma ich rodyn. To straszno, ludzie płaczą, bo samo się płacze. Tak smutno żyty. Jeszcze wam wspomnę za nas. My tak zniszczeni wojną, że ja nie mam już ciłkom żadnej bielizny, ani że to buty. Pse nam zabrali. No teper ja dostał posadu, to zaczynają też to sprawlaty, żeby człowiek ohoj nie chodził. Ja pisał do swojego brata, żeby on choć stary łachy mich posłaty. No nie odezwał się. Gładyszył. Powiedz Gorleci. Listonosz i z Gładyszoła prosit krajanów Wionkers o pomoc. Stefan Heleta w piśmie do Maryi Sywyk Wionkers pod datą 10 wersnia tego roku pisze tak. Mam prośbę do tebe i do was, drogie bracia Lemky, mista Jonkers, do wsich, które pochodzite z oseł Gładyszył, Smarekołec, Regietiu, Żdynia, Koneczna, Kryła, Jasiunka. Z dniem napadu partyzantów na Gładyszył, spalenia gminy i posterunku i zrabowania poczty w naszą Gładyszowi, pocztowy uriad był zneseny i przyuczony do polskiej poczty w Sankowi. Naszych listonoszył znesli i powili, aby każdy iszł do Sankowy po list czy po pakunok. Podumajcie sobie, drogie bracia Lemkę, jaki to jest straszny udar dla waszych rydnych w kraju. I ty do Sankowy, 20 i 25 kilometrów, czy po list, czy po paczku i nie znacie jeszcze, czy jest, czy nic. Ja wiedzę, że tak źle. I idę do naczelnika poczty i proszę, żeby jakoś se zrobili z pocztą, bo tak niemożliwe, żeby nie było niejakoś związy między Gładyszową i Sankową. A naczelnik mi mówi, wyrzęte partyzantów, to dostanete pocztu. Wyrzęte z motyką, a ich prydę sotkę do seła w nocy, zrabują seło, jeszcze i wybiut, koho im się podabat, i pidut w lis. To sąd ukraińskie partyzante. A w den prydę wojsko i znowa na ludej kryczat, że partyzanom dają isty, że z nima trymają i znowa bida. Tak żyją nasze lemkę w kraju. Naczelnik poczty po wielkiej bidi pozwolił mi perenosyty pocztu do Sankowy, do Gładyszowa i na seła, bo za 10 lit służby nie było na mnie niejakoho pidezrynia, ale i to na utrymaniu ludzi, bo uriad mi nic nie płaty. Ludzie mi nie może dać, jeden dasz to i drugi nie ma odkal, bo jest naród zniszczony wojną i teper jest zniszczony rozmaitymi bandami. Tak ja proszę was, bracia, o pomoc dla mnie i dla mojej familii. Wyznajete, że my wami i naszymi rodynami w kraju ja jeden trymam związek, bo jeśli ja nie budu trymać tego związku między Sankową i naszymi sełami, to budte pewny, że połowina waszych posyłok bude się wertaty nazad. Heł tak jest, że ktoś nie załosyt na swój czas, to jego posyłka idę nazad. Wy możecie znać, jaka to ciężka praca dla mnie. Żniowo idę heł na to tysyła ponad 100 pakunków i do 150 listów i ja muszę okazać,

Aminycz. Dalszon prosit Marii Sivik, перейти меже краянами і забрати дещо для нього. Гроші радить переслати на рецепти за зворотним посвідченням і в добрі запечатаному листі. І просить написати, що хто дасть, аби он знав, як кому служити. Florenka powit grybił. Maria Szpak w Clinton, Pensylwania, dostała pismo z rodnego seła Florenka grybiuskiego powita, w którym pid datum 9 wersnia septembra 1946 donosiat, że dostali 5 pakunków, a dalej piszut tak. A nasze powodzenia do tego czasu iście się ujde. My zdorowy i iście zme doma. A iste mamy dost. I napisne, lem jak w noczy. Tak i wodne, na hołowi wołosia stoit, iż to hodyna, to nowyna. Po inczych sełach woleka zmina, a w naszą seli mniejsze. Toho tyżnia byle niedobry hości w naszym seli. Przyszli w noczy i zabrali sestry Melanii korowu, najharszczu i łachy chłopskie. Duża nam ciężko. A jakby doniósł do policji, że mu wzięli, to to też to wzięli, prydł nazad i budł go byty bez miłosierdzia. A jak nie donese, to polska policja siada znad i surowo pokarę, czom nie doniósł. Skażut, że trymat z nima i jest protyw derżawy. Toho roku lito było duże harte, lem za mało było doszczu. Już zme zabrali zerno i sino. Mamy na pole komperi, burakę i kapustu. Toho roku męsze małjem posijano zerna, bo wyhaniale do Rosji. To zme nie znalecy, pidemy do Rosji. W samu jar piszło paru gospodarej, to zme ich wywozyli do stacji. Dost na mene ciężko żyty, bo mam mało pola, a muszę paswysko i dnaty i sino kupowaty, a to dużo kosztuje mene. Płaczu chroszamy i omastom. I chodymy do roboty im za paswysko. Sino kupują po kamieńskich chorach, a to dużo daleko, no jeszcze mi ludzie zazdrościat, że byli przeżyty jak im. Na mene ci u wojnu wielkie kontyngenty kłali. Dał im 9 sztuk chudoby za niemieckich czasów, a teper dał im 2 sztuky. Dzień i 2 sztuki w nocy. No i to byłoby bajka, żeby na tom się skończyło. A z tym gruntom, co my mamy w Kamianoj, wyszło tak. Tam była komasacja, to mi dali barże same lisy, a teper z lisa nie je dochodu. W Kamianoj jest 15 gazdiów, 6 Polakiów i 6 Rusnakiów. Piszesz sestro Łaniu Wysłockim z Labowy. To był w Labowi, tylko pił hodyny i piszą desy, że my nie znamy te, a potem w Labowi było spaleno 22 samchysz. K tomu pismu z starego kraju, Maria Szpak, dodaje takie przemilczanie. Mene bars nazłostyło, co za faszystka potwora nachodzi się w naszych chorach. Nie mogę pomieścić się na naszym redaktorii i przedwodytelu naszego naroda, Dmitrii Wysłocką, to na znak protesta zaraz spalili jego rodne seło. A to te bidne ludy, nawet boja cię wyrazno to wsio opisaty, bo tak są przestraszeni. No i jakże nam tych obyty i czekaty? Musimy wsi, jak Odyn, staty do pracy, bo jak nie zrobimy tak, to propademy.

0: Jest poniedziałek, 4 maja 2026 roku. A na nowiny Radia Lem FM prosit Olena Stefanowska. Sejm Polskiej Republiki schwalił nowelizację zakonu o nacjonalnych i etnicznych mniejszościach i regionalnym języku, co nadaje greckiej społeczności żyjącej w Polsce status nacjonalnej mniejszości. Grecka mniejszość zyska tłumaczeńczoma możliwość hosnować imena i nazwiska zgodnie z językową tradycją tej społeczności, prawo do nauki języka mniejszości, ta do organizowania szkolnictwa, w ramach którego język i grecka kultura mogą stanowić przedmiot wczenia. Kiedy nowelizacja będzie przyjęta Senatem i podpisana prezydentem, Greki będą 10. nacjonalną mniejszością w Polsce, uznaną mniejszościowym zakonem. Podle danych z pośredniego powszechnego spisowania żyje ich w Polsce blisko 5,5 tysiąca, z czego ponad 3 tysiące hosnuje grecki język w domaśnych kontaktach. Jak informował burgomajster Krynicy Piotr Ryba, w związku z zawieszeniem autobusowych kursów firmą Rafatex na terenie gminy Krynicy, od dnes 4 maja dowozy do Krynicy będą realizowane gminną bezpłatną kurortną komunikacją i za opłatą firmą za poprawdzie spółka z OO. W ramach bezpłatnej kurortnej komunikacji wvedene były 2 noworaneczne kursy z Muszynko przez Tylicz do Krynicy o 5.25 i 6.30, co zastąpią do teperyczne pouczenia Rafatex. Gnestialność zaczyna też nowa perewozowa firma za poprawdzie spółka z OO, co będzie realizowała płatne pouczenia na podobnych pryncypach jak pierwszy Rafatex. Aktualne rozkłady ISTO są dostępne na autobusowych przystankach. Na polskim wydawniczym rynku pojawiła się bardzo ciekawa publikacja rosyjskiego pisatela z ruskiego korestura Iwana Betieszy. Jak podało wydawnictwo H-Art, w predprodażu na ich sajcie dostępna jest książka Idło, jedzenie Iwana Betieszy, w tłumaczeniu Magdaleny Bostrzak i Olgi Stawińskiej na polski język. To 6 opowiadań o wszelijakich ujawlenych formach sprotywlania się w obrakowaniu realności. To, co skłania do uniformizacji, pilnuje obyczajowych norm i lisza poczucia zmarnowanego czasu. Świt obzyrany z perspektywy żytela ruskiego korestura, centra rosyjskiej społeczności w serbskiej Wojwodyni. Rukopis był napisany po rosyjsku, pak książka była przewodzona i peczatana w słowackim języku. W 2019 roku otrzymała najważniejszą słowacką literaturną nagrodę w obszarze prozy – Anna Soft Litera. Iwan Betieszy to wydatny rosyjski prozaik i poeta z ruskiego korestura. Okrem innego był wyróżniony i premią Aleksandra Duchnowicza za rosyjską literaturę. Publiczna biblioteka w rejonie Wesoła, stolicznego miasta Warszawa, prosi do uczesty w sąsiedzkiej inicjatywie z nazwą Włoszyłamy sztuku, którą mamy w Wesołowie. To cykl warsztatów dla dorosłych inspirowanych sztuką Jurija Nowosilskiego. Osnową będą motywy koloru i formy prysutne w polichromiach i elementach w ostroju kostyła w Wesołowie. Podczas sztotyżniowych stricz uczestnika będą się prezerati tym formam i przybułati perenosyty ich na połotno. Pak osieniu odpuda się pokaz prac uczestników projektu. Warsztaty startują w najbliższą seredu 6 maja. Pak będą prochodzić każdą seredu aż do końca czerwca junia. Zaniecia są bezpłatne i nie trzeba mieć doświadczenia. Trzeba lim się pierwsze zapisać, za to, że jest limit dostępnych miejsc. Trybnici o inicjatywie znajdują się na facebookowym sajcie podziei, na profili publicznej biblioteki w rejonie Wesoła, stolicznego miasta Warszawa.
1: To były nowiny Radia Lem FM.

Nadowszystko chciałbym. Chciałbym raz jeszcze materii ruku ustami wszanowaty. Chciałbym raz jeszcze powistej żeni o wiernej lubowy. Chciałbym raz jeszcze sokolatka moi do snów kołysaty. Chciałbym raz jeszcze smyk Jarosławi uwidzity, jak wedę do boju Lemkowinu. Chciałbym raz jeszcze. Nadowszystko chciałbym płacz niemowlaczej poczuty nowonarodzonej mojej Lemkowiny.

Thank you.

106 i 6 goroleci, 103 i 8 polkowyci. LMFM to twoje radio.

Dobry wieczór, drodzy radiosłuchacze. Witam Was bardzo serdecznie w programie z Biblioteki Lemkińskiej Klasyki i zapraszam na następny odcinek opowiadania Władimira Chylaka Sopróżestwo i cztery fakultety. Świaszczennik się uśmiechnął, wydiaczy spuszczeny na zemlu oczy Atana. Z początku nasze sopróżestwo było dziwne. Nie znaliśmy sobie dobry i nie mogliśmy proto przybliżyć się do siebie. Nie było między nami toho szczerego dowieria, jak w przykładnym sopróżestwie. Ona pracowała, gazdowała, usługowała, nie rywalizowała ze mną w niczym. Nasze odnosiny może było porównane do tych między sługą a gazdą. Dnes wstyd się mi do toho przyznaty, znajuczy, że zgodno z oświaszczennym pisaniem, żena ma być potichą dla muża i połowyną jego duszy. Ja nie mał jej zataku i nie znał jem, jak jej taką zrobyty, ale Bóg dał, że pomały nasze odnosyny zminyły się na lepsze. Ona zaczęła być dla mnie jak ciekawa knyżka, jak u paru raz się czytać i za każdym razem nachodzić się w niej sztosy nowe, czego pierwszesme nie zauważyły. Jedną po drugiej odkrywał ją wszystkie dobre prymety jej charakteru i najpierwsze zaczął szanowaty, pak cinyty, a na koniec polubił ją. I z roku na rok lubił bilsze, a dast Bóg dziś daty się starosty, zalubił się po ucha. Moja opowieść, zaczął Fedor, podobna kus do poprzedniej, z tą niewielką różnicą, że z niej lubą jecilką wykluczena, proto budę bilsze prozaiczna. Upereczam was, że nie schadzam się do kincia z tym, że wy bołczete o serce człowieka. Badał jem ho dokładnie ze zrozumlinią i upewnił jem się w tym, że ono konieczne do utrzymania człowieczego organizmu przy życiu, tak samo jak kluczycy żołudok. Wilno wam wiryty, że to zawdiaku sercu odczuwamy lubą. Ale ja budu się swojocho dumania trymał. Inakże byłbym niewirnym prykłonnikom medycznej szkoły. Wy, zdaje się, znatesz to, dumam prosopróżestwo. Proto to, czym ono je, nasz to i jak mają dbyte osoby występujący w taki związek, a koli toho nie znate, to doznate się z mojego opowiadania. Lem raz. Małoż to nie zabyłbym o swoich pochladach, ale nie proto, że moim pereświadczyniom sztosy zachwijało, a proto, że przytrafiło się mi sztosy niespodziewane i czudne sztosy, że to wywoło mnie z równowagi. Było to w czwartym roku mojej lekarskiej praktyki. Wozwali mnie do chorego dziewczata. Było w najwyższym nerwowym rozstrojeniu. Zamoroczenia, płacz, nerwowy śmiech, bret z tragicznymi krykami, wszystko to nastupowało za poriad po sobie. Od jej rodyczył doznał jem się, że to ta dziewczyna, dobry wychowana i wczena. Jedynym ich budą było to, że w 18 roku życia dali jej swobodę wczynia. Polubiła ona czytania knyżok z druhogatunkowym zmistą, a najbliższe takich, jak wlejają na ujawu. Desy wyczytał jem, że oset jak, koli braknę im duchanu, nabywają swoje fajki drobnymi trisoczkami i kuriat. Do nich kazałbym wywesty wszystkie francuskie powisty, bo z nich byłby czudowy zamiennik dla duchanu i nie najchirsze paliwo przy sibirskich morozach. Czytania tych knyżok napełniuje hołołu chłopotamy, pereszkadzać prawylno krużyty kurwy, osłablać trawlinia, odbierać spokojny son i proto mamy tylko dziewczat blidych,
chudych, nerwowych, nienadających się na żeny. To choroda była moja pacjentka. Dziewczyna ujawlała sobie, że to każdy młody zalubit się w niej, a ona w nim. Później, że każdy bude niewierny, a ona poczuje się jak heroinia z przeczytanych powisty. Tym razem, a było już pisno wieczorem, zapisał jem dla niej lemliky na uspokojenia, ale na drugi dzień przyszedł jem, żeby dokładniejsze zdiagnozowaty jej stan. Na dneska to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i na następny odcinek zapraszam o tydzień. Czytała Monika Tylawska.

Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam, z dala błyszcze obłok, tam

stójmy, jak cicho słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie,

0: Jest poneđelok, 4. maja 2026. roka, a na novine Rade Jalem FM prosit Olena Stefanovska. Sejm Polskoj Republiko schválil novelizáciu zákonu o nacionálnych i etničných menšinách ta regionálnom jazyku, što nadaje greckiej sospielnosti žijúcej v Polsce status nacionálnej menšiny. Grecka menšina zyskat medzeńczoma możliwist chosnúvať imena i nazwiska zgodno z jazykową tradycją tej sospielnosti, prawo do nauka jazyka menšiny, ta do organizowania szkielnictwa, w ramkach którego język i grecka kultura mogą stanowić przedmiot wczynia. Kiedy nowelizacja będzie przyjęta Senatom i podpisana prezydentom, Greko będą 10. nacjonalną mniejszyną w Polsce, uznaną mniejszynowym zakonom. Podla danych z pośredniego powszechnego spisowania żyje ich w Polsce blisko 5,5 tysiąca, z czego ponad 3 tysiące chosnuje grecki język w domaśnych kontaktach. Jak informował burgomajster Krynicy Piotr Ryba, w związku z zawieszeniem autobusowych kursów firmą Rafatex na terenie gminy Krynicy, od dnes 4 maja dowozy do Krynicy będą realizowane gminną bezpłatną kurortną komunikacją i za opłatą firmą za poprawdzie spiłka z OO. W ramkach bezpłatnej kurortnej komunikacji wvedena były dwa noworaneczni kursy z Muszynko przez Tylicz do Krynicy o 5.25 i 6.30, što zastupłat to tepericzni pouczenia Rafatex. Gnestialnist zaczyna też nowa perewozowa firma za poprawdzie spiłka z OO, što bude realizowała płatne pouczenia na podobnych pryncypach jak pierwszy Rafatex. Aktualne rozkłady ISTO są dostępne na autobusowych przystankach. Na polskim wydawniczym rynku jawiła się bardzo ciekawa publikacja rosyjskiego pisatela z ruskiego korestura Iwana Betieszy. Jak podało wydawnictwo H-Art, w przedprodaży na ich sajcie dostępna jest książka Idło – Jedzenie Iwana Betieszy w tłumaczeniu Magdaleny Bostrzak i Olgi Stawińskiej na polski język. To sześć opowiadań o wszelijakich ujawlenych formach sprotywlania się w obrakowaniu realności. To, co skłania do uniformizacji, pilnuje obyczajowych norm i lisza poczucia zmarnowanego czasu. Świt obzyrany z perspektywy żytela ruskiego korestura, centra rosyjskiej sospielności w serbskiej Wojwodyni. Rukopis był napisany po rosyjsku, pak kniżka była prewedena i peczatana w słowackim języku. W 2019 roku otrzymała najważniejszą słowacką literaturną nagrodę w obszarze prozy – Anna Soft Litera. Iwan Betieszy to wydatny rosyjski prozaik i poeta z ruskiego korestura. Okrem innego był wyróżniony i premią Aleksandra Duchnowicza za rosyjską literaturę. Publiczna biblioteka w rejonie Wesoła, stolicznego miasta Warszawa, prosi do uczesty w sąsiedzkiej inicjatywie z nazwą Włożyłamy sztuku, którą mamy w Wesołowi. To cykl warsztatów dla dorosłych inspirowanych sztuką Jurija Nowosilskiego. Osnową będą motywy koloru i formy prysutne w polichromiach i elementach w ostroju kostyła w Wesołowi. Podczas sztotyżniowych stricz uczestnika będą się prezerati tym formam i przybułati perenosyty ich na połotno. Pak osieniu odpuda się pokaz prac uczestników projektu. Warsztaty startują w najbliższą seredu 6 maja. Pak będą prochodzity każdą seredu aż do kincia czerwcia junia. Zaniecia są bezpłatne i nie trzeba mati doświadczenia. Trzeba lem się pierwsze zapisać, za to, że jest limit dostępnych miejsc. Trybnici o inicjatywie znajdują się na facebookowym sajcie podziei, na profili publicznej biblioteki w rejonie Wesoła, stolicznego miasta Warszawa.
1: To były nowiny Radia Lem FM.

0: Jest poniedziałek, 4 maja 2026 roku. A na nowiny Radia Lim FM prosit Olena Stefanowska. Sejm Polskiej Republiki schwalił nowelizację zakonu o nacjonalnych i etnicznych mniejszościach i regionalnym języku, co nadaje greckiej społeczności żyjącej w Polsce status nacjonalnej mniejszości. Grecka mniejszość zyska tłumaczeńczoma możliwość hosnować imena i nazwiska zgodnie z językową tradycją tej społeczności, prawo do nauki języka mniejszości, ta do organizowania szkolnictwa, w ramach którego język i grecka kultura mogą stanowić przedmiot wczenia. Kiedy nowelizacja będzie przyjęta Senatem i podpisana prezydentem, Greko będą 10. nacjonalną mniejszością w Polsce, uznaną mniejszościowym zakonom. Podle danych z pośredniego powszechnego spisowania żyje ich w Polsce blisko 5,5 tysiąca, z czego ponad 3 tysiące hosnuje grecki język w domaśnych kontaktach. Jak informował burgomajster Krynicy Piotr Ryba, w związku z zawieszeniem autobusowych kursów firmą Rafatex na terenie gminy Krynicy, od dnes 4 maja dowozy do Krynicy będą realizowane gminną bezpłatną kurortną komunikacją i za opłatą firmą za poprawdzie spółka z OO. W ramach bezpłatnej kurortnej komunikacji wvedene były 2 noworaneczne kursy z Muszynko przez Tylicz do Krynicy o 5.25 i 6.30, co zastupiać do teperyczni pouczenia Rafatex. Gnestialność zaczyna też nowa perewozowa firma za poprawdzie spółka z OO, co będzie realizowała płatne pouczenia na podobnych pryncypach jak pierwsze Rafatex. Aktualne rozkłady ISTO są dostępne na autobusowych przystankach. Na polskim wydawniczym rynku jawiła się bardzo ciekawa publikacja rosyjskiego pisatela z ruskiego korystura Iwana Betieszy. Jak podało wydawnictwo HArt, w przedprodaży na ich sajcie dostępna jest książka Idło, jedzenie Iwana Betieszy, w tłumaczeniu Magdaleny Bostrzak i Olgi Stawińskiej na polski język. To 6 opowiadań o wszelijakich ujawlenych formach sprotywlania się w obrakowaniu realności. To, co skłania do uniformizacji, pilnuje obyczajowych norm i lisza poczucia zmarnowanego czasu. Świt obzyrany z perspektywy żytela ruskiego korystura, centra rosyjskiej społeczności w serbskiej Wojwodyni. Rukopis był napisany po rosyjsku, pak książka była przewodzona i peczatana w słowackim języku. W 2019 roku otrzymała najważniejszą słowacką literaturną nagrodę w obszarze prozy – Anna Soft Litera. Iwan Betieszy to wydatny rosyjski prozaik i poeta z ruskiego korystura. Okrem innego był wyróżniony i premią Aleksandra Duchnowicza za rosyjską literaturę. Publiczna biblioteka w rejonie Wesoła, stolicznego miasta Warszawa, prosi do uczesty w sąsiedzkiej inicjatywie z nazwą Włożyłamy sztuku, którą mamy w Wesołowi. To cykl warsztatów dla dorosłych inspirowanych sztuką Jurija Nowosilskiego. Osnową będą motywy koloru i formy prysutne w polichromiach i elementach w ostroju kostyła w Wesołowi. Podczas sztotyżniowych stricz uczestnika będą się prezerati tym formam i przybułati perenosyty ich na połotno. Pak osieniu odpuda się pokaz prac uczestników projektu. Warsztaty startują w najbliższą seredu 6 maja. Pak będą prochodzić każdą seredu aż do końca czerwca junia. Zajęcia są bezpłatne i nie trzeba mieć doświadczenia. Trzeba lim się pierwsze zapisać, za to, że jest limit dostępnych miejsc. Trybnici o inicjatywie znajdują się na facebookowym sajcie podziei, na profili publicznej biblioteki w rejonie Wesoła, stolicznego miasta Warszawa.
1: To były nowiny Radia Lim FM.
2: Lim FM na żywo.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pro nacjonalny i etniczny mężczyzny i pro regionalny język.
1: Drugi rozdział. Stosowania mężczynowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn. Główni do rejestracji w aktach cywilnego uriadu i dokumentach tożsamości.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczynowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczynowym języku.
0: Pomieszczania w mężczynowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczynowego języka albo w mężczynowym języku.
3: Przed organami gminy, popry uriadowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn mogą być stosowane popry
4: uriadowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świty, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świty
1: od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.
2: Na program Trzy świty prosit dnes Demko Trochanowski.
3: Witam krasnie drogi radio słuchaczy, z tej strony Demko Trochanowski, Radio LEM FM i Trzy świty w poniedziałek 4 dnia maja 2026 roku. Zastanowiłem się, nie, 4 maja mamy dnes, no faktycznie. To czas lety, za to tak je musił jeszcze chwilku przystanuty się i się zadumaty. Witam kraśni, budu z wami w trzech świtach do 9 godziny dnes w wieczornym bloku wysyłania Radia LEM FM na żywo z pod warszawskiego studia toho, że radia i pak po 9 godziny budu jeszcze z wami zas w programie Słowicia. No tak wygląda dzisiejszy program wysyłania naszego radia. Za to, żeby już nie marnować czasu na to wszystko organizacyjno, techniczno, inne sprawy, zaczniemy od muzyki. Tak i pójdziemy sobie z programem. Trzy świty.

i twoi włosia rukami chładyty. Chciłbym czuć zapach, szepit hołosu twojego.

No ale vrátame do studia Radio LMFM naživo i za to tiež i ostajeme pri dati 4. maja. Što sa podielo v histórii začnú 1814. roka, kvôli to na ostriu Elba priplnul šov s Napoleonom Bonaparte skazanem. Jak vidomo, choć pierwsze trzeba powiedzieć, że mu się lepsze wewo zawojował pił Europa. 1838 rok dziacza kultury i przyjateli wykupili z niewoli ukraińskiego poetu Tarasa Szewczenko, który był poniewolony. 1878 rok budili oper Thomas Alva Edison pierwszy raz demonstrował wynajdenej sobą fonograf, takie gracia, które dołgo rok, moż powisty, było bardzo prestiżnym w Elochyrzech. 1904 rok teper. Amerykanie zaczęli, można powiedzieć, na nowo budować Panamski kanał. To znaczy to zaczęli kontynuować, co prorwali Francuzi w 1789 roku. Zaczęła się budowa, a Zjednoczone Stany Ameryki otrzymali to tu zonę Panamskiego kanału PIT swoją własność. 1904 rok też. W Anglii Henry Royce i Charles Rolls zaczęli tworzyć auta pod nazwą Rolls Royce. 1932 rok był skazany na 11 roki uponowolenia za podatk Al Capone i był przewieziony do tiurma, federalnej tiurmy w Atlantii. Tu ciekawe, to doznana historia, że nie był za gorsze prowiny skazany, lem za podatk, lem to powieło się dowesty tak prowiny Al Capone. 1953 rok Ernest Hemingway dostał na rodu Pulitzera za novelu Starec i More. To kiedy my już przy nagrodach, 1959 rok były rozdane pierwsze nagrody Grammy. 1989 rok Margaret Thatcher zostaje pierwszą premierką Wielkiej Brytanii i pierwszą żeną na tej funkcji. Idziemy już do, przybliżamy się do bliższych nam roków, już teraz bardziej, bo staram się to chronologiczno i ty za to 1986 rok. Zona ewakuacji dookoła Czarnobyla była zbliżona do 30 km, to znaczy już zaczęli się i tam zdohadłaty, że to nelem takie o nyczne znaczucze, to już też tak chyba ciła Europa znała o tym, że wybuchła elektrownia. 1988 rok, tu już zostający jeszcze w Sowieckim Sojuzie, firma PepsiCo była pierwszą zachodnią firmą, która wykupiła reklamu w sowieckiej telewizji. To jeszcze to już najbliżej z tych wszystkich, co im przyrychtował riczny 2000 rok. Wirus komputerowy I love you w przeciągu jednego dnia tak się rozprostranił po całym świecie, że zainfekował 10% komputerów, które na tamto czas mali przystęp do internetu i kto się obrachował, że różnego roda finansowe straty to było 5,5 miliarda dolarów. 29 minut do 9 godziny, a ja was zaproszę na muzykę.

jeszcze radny suzeran. LEM FM. Słuchaj, передавай другим. LEM FM.

No i my wracamy teper do rocznicy związanych z rosyjską obszerią. Zacznę od tych, co w sobotu. W sobotu minęła rocznica narodzenia z 1867 roku Jurija Lajo. Jaki urodził się w 1867 roku w Wysznym Słodniku. To polityk, senator za pierwszą i Czechosłowacką Republikę, wybrany za Żupu, za Koszycku Żupu i Podkarpacką Ruś, był jedną kadencję. Tam wiódł różne delegacje, organizował też polityczne, cydek, gazdilskie, kulturalne obszczestwa. I był właścicielem w Swydniku typografii, drukarni. Tam też wydawał swoje i inne publikacje w mer w 1929 roku w Swydniku. Tam też jest pochowany, a w 2014 roku w czas drugiego Festiwalu Kultury Rusyni w Słowacji była odkryta propamiętna tablica w Swydniku na cześć Jurija Lajo. Z wczorajszych rocznic 1908 rok to data narodzenia Andrija Kalina, to znany z Podkarpackiej Rusy, rosyjski przypowiedkar, autor książek dwóch wydanych już po II światowej wojnie, Zakarpacka Kask i Dido, Wse Wido, tiż drugi, w mer w 1989 roku. Z wczorajszym datą tiż związana sławna persona w współczesnym rosyjskim ruchu. Urodził się w 1933 roku Jurij Pańko, to rosyjski filolog, slawista, leksykograf, autor współczesnego słowacko-rosyjskiego słownika. Urodził się w Rokotowie przy Humennie. Był też, wykładał też na Przeszywskim Uniwersytecie w Instytucie Rosyjskiego Języka i Kultury w mer 22 czerwca, junia 2017 roku. Pochowany jest w seli Oriabyna koło starej Lubowni. I dzisiejszy jeszcze rocznicy 1764 rok, to data narodzenia Petra Lodija, prawnika, filozofa i pedagoga. Był profesorem na Petrohradzkim Uniwersytecie, a studiował też w wieloch misjach. Był też dekanem filozoficznego wydziału w Lwowie. Był też profesorem matematyki na Jagiellońskim Uniwersytecie na początku 20. stulecia, pak już swoją karierę kontynuował w Petrohradzie. Napisał wiele prac z filozofii i z logiki, przekładał z łacińskiego języka na niemiecki i inny język. Zresztą jego kariera była dość wydatna. Okrem toho był autorem wieloch oryginalnych filozoficznych prac. I w mer Petrologii 1829 roku w Petrohradzie. Dzisiejsza data to 1802 rok, data narodzenia Jurija Venelina. To taki też naukowiec, ale bardzo slawista, rusycysta i bolharysta. Zresztą trzeba powiedzieć, że to jeden z osnovateli współczesnej slawistyki, może tak powiedzieć, a wrodył się w Tybawi, to w Podkarpacka Ruś. 1909 rok i to poslednia z dzisiejszych rocznic. Petro Lintur wrodził się, to pedagog, folklorysta i literaturoznawca, skończył gimnazjum w Mukaczowie,
PAK Uniwersytet w Pradzi i w Słowiańską filologię studiował w Belgradzie. Już po II światowej wojnie nazbierał i wydał ciu plejadu podkarpackich autoriów, jak idę o opowiadania, zresztą wydał antologię balad i opowiadań podkarpackiej Rusy, choć trzeba powiedzieć, że większa część z nim zobranych tych opowiadań, balad i różnych innych zapisów po rosyjsku do dnes nie była publikowana, a w Mer Petrolintur w 1969 roku w Użhorodzie. I to była poslednia rocznica, jaką na dnes je zrychtował, no to teper zaproszę was na dajaku muzyku, jaglem technika mi pomoże, a dumam, że już pomoże. Zapraszam.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

0: Tak i wracamy do studia i te per chwila na chwilu, za to idu od razu do Gorlic, 19 gradusi w tym momencie. Najbliższe godziny nam przynesą lekkie ochłodzenie, ale to już nie to to ochłodzenie, jak pewnie pamiętate w minułym tygodniu, bo temperatura będzie spadała do 11, do 13. A słuchajcie, zaraz w Gorlicach 23 gradusi, w środę 24. Ono się będzie tak zmniejszało w czwartek 22, w piątek 19 i w piątek też trzeba się spodziewać, że może dakus polaty. Co w Polkowicach 19 gradusów w tym momencie, najbliższy dny też ciepły, ale to inocze może kusiczka pokropity. Zaram do 23 gradusów, sereda 18, w czwartek lem 13 na zachodzie Polski i deszcz, a w piątek 16. Zaram bude niebo zachmarene, słońca się może w Polkowicach spodziewać w sredu i w piątek dakus chłodniejsze noce jak na Lemkowyni, bo one będą padaty aż i poniżej 10 gradusów, no ale to ta jar pomaleńko się nam rozwywa. W Priaszowi teper 17 gradusów, najbliższy dny 2 bar stepły, 27 zaran i 25 w seredu, a 21 bude w czwartek i w piatniciu, bo cisz prydybilsze chmar i czasom da jak perechidny doszczy. W Mukaczowie na Pietykarpackiej Rusy 17 gradusów aktualno, zaran, słuchajcie, duże sącia i aż 29 gradusów, w seredu 27, kusja ochłody w czwartek 21 i mosz się spodity, że budą peruny triskaty i prydą buri, a w piatniciu 23 radusy i duże mniejsze sącia i duże bilsze doszczu. W komunności na piwniczno-schidnich Madiarach 17 radusi w tym momencie, zaran duże sącia do 27, w seredu 25 daku schłodniejsze w czwartek w piatniciu, bo 21-22 radusy i też się może spodity, że zahrmit. 19 gradusów w ruskim Karesturii w Wojwodini. Najbliższe dwa dni też bardzo gorące, zaraz do 29, w sredu 27, w czwartek dakus chłodniejsze 23 i czysto chłodniejsze w piątniciu do 20, bo przyjdą deszcze. Tak wygląda temperatura i prognoza chwili na najbliższych paru dni w różnych miejscach świata, gdzie prożywa jutro synę. A ja smotrzę, ostało niecałych 5 minut do 9 godziny, za to pomaleńkę się budu z wami. Budu się z wami praszczał, dziękujący za to wieczór w programie Trzy Świty, ale to ja jeszcze robotę nie kończę, ponieważ po 9 godziny stritymy się w programie Słowa Wycia. Naszed budy o języku i na językach. Nasz to już teper kraśni, ale to bars z kraśni was wszystkich. Proszę, trzymajcie się, besidłał Demko Trochanowski.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy. Trzy świta, wieczorem.
2: Jeden,
0: dwa,
1: trzy.
0: Na trzy głosy
2: w radiu
1: Lem FM.
0: Trzy świta.
2: Od poniedziałka do piątku
1: w roboczy dzień.

0: Slovo večer. Program o slovách našich i nenašich. Для п'яних словами і слів жаждаючих. О язику і на язиках. Слово вича.
1: Слово вича о язику і на язиках. Вітам Кресній Димко Трогановський з тої сторони. Ciszę się bardzo, że zas się czujemy i że też dyskutujemy na różnych kanałach. To bardzo fajne. Ja się czasem welo dowiduję i jest o czym być i dołaty. Za to, drogi radiosłuchacze, dnes nie będę się rozwijał na początek, bo na początek taki do besidy o niczym nie mam nic do powiedzenia. Za to włączymy nasz dżingiel i wrócimy do tych dyskusji, które były w przedszych programach.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
4: V jak vatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na i sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa jod jak Josef.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: C jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki.
4: Z twardą znaką.

Tak, vertáme do studia i do Slovoviči. No i odraz idu s tom temam, o ktorú už jem predše zapoviu, bo pri nahodi paschalnoho pozdravljenja i, no, i našoj temy. K tomu prišla mi taka vidomist, no a i začala się, ne powiem, dyskusja. A jeszcze jedno przypomnę, bo analizowaliśmy pozdravljenja świateczne paschalne Chrystus Woskres i dwie formy odpowiedzi. Woistynno i woistynu Woskres. O tym by się dowali, o tych różnicach. No i tu jawiło się takie zwidania, które zdaje się mi, pewno nam się już dalej jawlało, aż i może do znedawno zmy by się dowali o formach, na przykład prynazemniki ku i gu, no, o tych dwóch formach, albo i ich krótszych, krótkich ekwiwalentów k, g. Kumi, cy gniomu, o, na przykład, kniomu. No i z toho chyba się mi zdaje, naszemu słuchaczowi samo wyszło z widania, skoro przeczytam, czemu zakliku woistynno, woistynu je wo, a ne we, krótko, w. Tak, wistynu, albo w wistynno. Kiedy po tym jest... aha, tu pojaśnił, bo do rozwinęte zwidania, bo jak wyszło tam z późniejszej konwersacji, iszło o występowanie własnego, a nie so własnego. Kiedy po tym jest i, tak, znaczy, że po tym jest własny. Cytone tak, że wo stoi przy literowych zbytkach, a samo we jest to, jak jest własny. Najpierw mir wo Wrocławiu. Ja jeszcze dodam, że nasz słuchacz jest z Wrocławia. No i faktycznie, idę tu o to, tu różnicu D jest wo, to ta krótsza forma, a koli występuje w. O tym z Mekus podyskutowali, czy najde się da jaki pryncyp. I faktycznie, jakbyśmy tak posmotrili i zaczęli to rozbierać, co się w tym jest, że to ta forma wo, znaczy z własnym, ona by mała występować, jak po niej stoi dajaka zbytka paroch so własnych, znaczy ciężkich do wymowlinia i tak dalej, i tak dalej. Ale zacząłem to prowiriaty w różnych słowiańskich językach i to nie do kińcia tak wsiady jest. No ale jak pewno znacie, musimy zaczęty od początku, od Kalsia jawyli tak dwa ekwiwalenty w, wo, z, zo i tak dalej, i tak dalej. No, dobry. Najpierw teraz powisty, że kolisy jeszcze na tym praslawiańskim, cycerkim, słowiańskim gruncie występowali, jak znamy, a i jeszcze ku spizniejszej też występowali tak, o których nieraz im by się dówał, pił własne, tak krótko własne, które nazywali się jeramy. No i potem w, z, taki krótki własny win występował, a jego refleksy, jak kiedy kto by znał czytaty cerkownosłowiańską azbuką, to na pewno spostrzegł, że tak sud często przy kińcy slił, często w sredyni słowa, on sud podobny do dneśniego naszego twardego i miękkiego znaku, ale to kolesi było czysto sztosy incze. No i jak to się stało, że mamy dnes w i wo, z, zo, w tebe, w mene, ale zo mną, z nahody, ale z od 200 roki, o, już teraz wydumują, zna te różne premiery. Otóż to jer przyszedł taki czas, że one się nie utrzymali w języku. Znaczy, one zniknęły. Ale nie wszystkie zniknęły, bo jedne, zależnie od pozycji w słowie, pomiędzy słowami, w ryczeniu, w różnych też zbytkach, albo się redukowali, znaczy zanikali, albo perweli się w pełnej własnej. I tu jak raz to twardy jer, który stojał za w, albo za z, win albo zniknął, albo zmienił się w pełnej własnej o. No i od tale mamy jak raz dwie formy. W paroch inczych przynazywnikach też, ale
obdaju ich jak premier. No i idemy do tej tezy, czy wse musi dbyty forma wo, kiedy po niej stoi dajaka zbytka paroch sohłasnych, czy ciężko wymowyty, czy słowo zaczyna się od we i tak dalej, czy analogiczno z tym prynazewnikom z, no i zaczął jem smotryt w różnych językach. No i wydaje się mi, że tu nie do kińcia tak jest, bo kiedy sobie zaczniemy smotryty, to mamy w chrzy, mamy w gorlyciach, mamy w szkoli, ale mamy we wszystkim. Tu już mamy faktycznie zbytku, ale mamy na przykład z bratą. Br to już też jest się robić z toho taka można powiedzieć zbytka. Mamy ze szkoły, ze wszystkima, ze mną, ale już z tobą. Tu oczywiście jeszcze pamiętajcie, że to wszystko, w zależnie od pozycji ony, to z może się zmienić w s, bo się bo to przy dwóch słowach ono ochuchne. No i takim zaczął smotryty, czy nasz słuchacz z Wrocławia, który żyje w Wrocławii, a ja żyłem, oto tak, bo żeby to miejsce usłupło w Warszawie. Tu mamy w i w wo Wrocławii i w Warszawie. No, ciężko powisty, że dasz to wymówić lekrze albo ciakrze, bo to się mi zdaje pouczenia w i z następującymi słowami, one zachowują się dosyć nieregularnie. Się mi zdaje, jakbym miał to podsumować i odpowisty na to zwidania, to te warianty na pewno wyrastają z tego dawnego stanu, kiedy to te krótkie prynazewniki mali jeszcze jer. Potem możliwe, że był ku temu dajaki pryncyp. To najczęściejsze tak jest, że przy tych zbytkach może się jawiło, o, a tam nie było, gdy nie było tych zbytok, toho one było. Ale się mi zdaje, że tu nie jest takiego mocnego pryncypu, który moglibyśmy zapisać, za to, że to już tradycja i historia języka i rozwitku i fonetycznego i czysto inczego tradycji zapisu i według pewno inczych procesów i faktów zrobiła tak, że to się w języku utwierdziło, ono ma to tu dłuższą formę wo, cy, zo, a drugie jej nie mają, to będzie w i z. Ale ja bym tu jeszcze wrócił do takiego czegosy, bo tu założmy, że już im odpowiem na to, ale z posteriuchiem, to znaczy zafiksowałem, znamy też o tym, że okrem tej wokalizacji toho jera, znaczy pereminy toho jera w o, bardzo często w prynazewnikach też inne procesy zachodzili i to już w późniejszym periodzie rozwitku języka, na przykład taki proces, o którym zmy, no, tu długo by się dłali i nieraz, znaczy, to i wymieny o do i w nowo zakrytych składach, znaczy też to się kinczat na sołasnej. No i mamy tak prynazewnika jak pid, to idę od dawnego pod. Mamy nad, tu jakraz nie jest alternacji, ale i oni mają to dłuższą formę, bo pido mną. Nie? Pid mną, nad mną, ale pido mną, nado mną. Aż i tak akcentujemy, tak jakby to było jedno słowo, choć tu mamy związek prynazewnika i nazewnika. Nie wse, bo oczywiście w dakotych przysłownikach mamy pisane razem przede wszystkim. Mamy przed, czy formu pełnogłosnu przed, ale w toho roda pouczeniach będzie przede wszystkim. Tak? I za to trzeba pamiętać, że to nie lem w, nie lem z, ale i

A ja teper navernu do programu z peret tyżnia. Za to, że to już tak jak im dumał, już pierwszy udar w darjajut na mene bił cerywiane. Znaczy z moją hipotezą o etymologii nazwania seła bił carewa. Tużnym tomu im się dało o tym, że wszystko mi idę ku tomu, że to nie idę od biłoj carewoj, ale idę o bił carewa. Wa. Od owec. Albo od wilczariu. To już nie, w tym momencie nie istotne. No ale tu paru takich hipotez się mi po prostu złożyło. Za to lem jeszcze dopełnił i pojaśnił, że też do tomu rozwiązałem pierwszy zapis biłcarewoj. Jaki mał wyt Biby Czareban. I win się z niczym nie schodyt, ani nie zhodyt. To znaczy z absolutnie żadnym późniejszym zafiksowaniem nazwania seła Biłcarewa. I za to by się duje o tych hipotezach, bo to od nich to dumam, że już dnes nie wyriszyt na pewno, jak to było. No już to było paru sot dobrych roków temu. Ale by się dujem też ten tomu, że może możliwe, że nazwę jej paleograficzna hipoteza, znaczy to zapis z czużego systemu, albo zapis kohosych, to czuł rusyńską formę, ale pisał jej po łatyni, tak? Za to mu się złożyło to w Biby Czareban. No i tu im powiem o tym, a dyskutuję jeszcze z jednym biłcarywianem na to tu temu, że możliwe, że tot, kto zapisywał to pierwszy raz to nazwania, mich znaty załóżmy lepsze kiryliciu jak łatynku. Mogłoby ty inaczej znał łatynku, a wiedział możliwe kiryliczny zapis, choć tu dokazu nikoli już nie będziemy maty. Ale sam to mechanizm podobności pomiędzy dwoma tymi systemami pisma, a ja tu w swojej hipotezie jem postawił takie sztosy, że to Biby Czareban, łatyńskie B i kiryliczne W maje taki, wygląda tak samo w zapisie i tu była moja osnowa ku temu, żeby wywodyć to tu hipotezu. Tam drugi czas toho zapisu z 14. stulecia, pierwszego zapisu Biby Czareban, drugi składał siódmejsze ważne, tam one raczej dopełniły moją hipotezę. Tak, cytak. To ta pierwsza hipoteza, kto jej zapisał, nie słabo rozumiał system, znaczy kuz go musiał perekrutyć, zapisał tak, jak czuł, albo tak, jak mu się zdawało. No i tu jeszcze jedna taka hipoteza wyszła, że przy tym, też przy tej wersji, że jednak, kiedy dach to zapisał, to musił dać to poputaty, choć to raczej była taka systemowa, bym powiedział, systemowy błód, jak jednorazowy, taki lapsus. No bo tu też trzeba doprecyzować, to Biby Czareban wygląda kosmiczno, prosto, więc z niczym one możemy pouczyć, absolutnie z jakim slawiańskim, czy może już prosto polskim słowom, rusyńskim słowom, zachodnio-slawiańskim czy schodnio-slawiańskim, tu absolutnie nie je się do czego, tak jakbyśmy literalno rozbierali dawną biłcarewu na czasy, znaczy to Biby Czareban. No a tam widzimy już paru fajnych, ciekawych językowych procesji, które już na tamto czas, koniec 14. stulecia, w języku prochodzili, tu by się o tej wymieni Odo i kotre idę w, jakby to mało nazwania seło, aby ty wił czarewo. Mamy tam już wydnu redykcyju i wokalizację jeriu. Ja też w swojej hipotezie by się dołajem, że na kińcy dach to, kto słuchał, że tam mogło by ty o, albo dołgie o, wił czarewo, z toho Biby Czareban, to jednak mich to potraktowaty jak nosowy własny
niej, znaczy możliwe, że znał polski język i tak go zapisał przez AN na samym kińcy. No stos, tak czy tak. A to dziś może oprawdaty, bo na nosowych własnych wschodniosłowiańskich językach już to nie było. To te jery, o których im by się było, już to zanykali, albo już to się wokalizowali, to jeszcze chyba, to jeszcze pretrza, bym powiedział, pretrze procesy, fonetyczne procesy. Tu widzimy protetyczne W na samym peredzie, kiedy moja hipoteza była prawdziwa, to znaczy, żeby to iszło od owec, a to we widzimy w słowie wiłcia, owec to już jest bez tego praktycznego we, ale w mnożeniu wiłci, wiłczar i tak dalej. To dnes widzimy w takich słowach jak win, wikno, czy wisem, tam toho we kolisy nie było. No i toż. Ja proponuję, dyskutujmy dalsze. Lubię stawiać tego roda hipotezy, a etymologia, jak już mi jeden bars, dobry mi znany pan profesor powiedział, że to bars, ale to bars. Ciężka skrypka chliba, ale trzeba stawiać hipotezy, żeby język rozwijać i żeby w nim grzebać na tiłko, a jeszcze okrem tego będę to bardzo ciszyć. Nadziuję się, że i was za to piszcie na demko@lem.fm. Podyskutujemy sobie dalsze. A to była Słowicia, Demko Trochanowski, demko@lem.fm. Piszcie, dyskutujmy. Słowowicia. Program o słowach naszych i na naszych. Dla pianych słowami i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowowiecie.

0: LMFM?
1: Lem po naszomu. LMFM. Zapraszamy.
0: Chodź, słuchaj, LMFM. Mela Pelehacz.
1: Mirko Pelehacz.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

0: Jak patyczok.
1: Szyszko w rąkił.
2: Szyszyneczok.
3: Pisałem łoron.
4: Dewiat drozdił.
0: Deset dyczat.
4: Zaraz wszystkie z was wyliczą.

Zareklamujte sebe, svý biznes abo svoju diaľnisť na anteni Radia Lem FM. Garantujeme atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujte się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w Lem FM.

FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

Kuşçuk, intibar. Ben tiş sanok de im meskał w jednym pokoiku, ale sytuacja taka, że im otwaranko do niej im nie ma. Faktycznie nie ma otwaranko, bo nie mogłem chodzić przez oficyjną, to im skakał przez split. Jak im przychodził do mnie, to dobry, że stopok w płoci był równo wryzany, nie na nie skło z tej strony, na skis. Bo im widro stawiał na stopku, potem przeskakował przez split i wchodził do chóż. No, jaki słodu trzeba było mati w chóżu do na matysia i na czaj. Wikno na świt. Przez moje wikno w dweriach, które je wikno dweriami, widno jeden dach z osmoma kominami. Za dweriami z wikną je dranczasty plit, w którym nit otwieranka, przez który skaczu drugi rik. W moim kutyku 3x4 myjnicia, widro i baszczata, żelizna pościel młoda żena, Chrystus na ścini rozpiaty. Na moim stoli zgidno leżat Harazymowicz, Dracz, Horacyj, w moim języku kosty neje i racji. Na moim stoli zgidno leżat Harasymowicz, Dracz, Horacyj, w moim języku kosty neje i racji.